0: Ernst Gedanke, ich bin Nico Santos. We could be dancers, dance
1: away the teardrops from our eyes. To je Kapris.
2: Dur je mono jutri, Anka, popodobno.

0: Ganz genau, ich bin Nico Santos.
1: To je Kapris.
2: Dur je mono, jutri Anka popodane.